0: mapumziko bucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Hudu.
0: Radio Yomutu Abulijo. Musasa ya poki na wudu, mchibuka masaka.
3: Mchibuka masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
3: Radio.

0: Ochari ku radio budu radio yo muntu abulijjo mwebale nyumwe balize dalamu ole kwiranga te mujje ku midde ko mwele kwiranga te muuliriza agamba kisalongo kuzambo go gambotia wole kwiranga te joli wole kwiranga toliriza yo muntu abulijjo radio budu namwenna abajje ku midde ko kuva mitundu ebyenjawulo banange mwebale nyo mwebalize dalamu ole kwiranga te muuliriza mukaseera kano munteka teka zona ngabe zigena masuno kubira ngate zitambula lwo mwamba mita manager Dan kubamu wao Dan yomundo ku training manager anga biganye Dan mga Dani
1: ya tuwa kumazi
0: teina mazi na ngabe chwe chwe ngina chikula ku
1: uli
0: ya boda ngigaresi su
1: na fetuba subiza sanyo
0: so Dan na kubamu wao gambotia wewele kubira ngate joli wewele kuilanga tensonga ustambuliza dalabulunji mukasera kano kalibala Ambrose Ogambotia wewele kuilanga tejoli wewele kuilanga te olivize omuntu olijjo aizo aiza kugambotia wewele kuilanga tejoli wewele kuilanga tensonga azono ustambuliza dalabulunji mande manager kutumidiva kwa mande ninolutalo na ye
1: yeah.